a Budyšin jest też piatk wieczor hižos miał, jako stejeszę budyska mieszczanska krona, cele zmysle wulkotneje wody. Svetny oratori z nimale 100 osobu skutkowacymi miejeszę to mienujcy swoju prapremieru.

Tak to po takim piatk klinczesze. Agenca je dalsze przedstajenie oratoria Wulkotna woda, iście junu w grunie, a to po poniu pečich. Jeli so wam też dżensniši termin nie chodzi, zmiejecie iście jednu dalszą możność. Przedstaji so 27. septembra posleni raz w czeskim Libocu w auli tamniejszeje technickeje uniwersite.

skupina Astronaut Orchestra Serbskoho Ludova Ensemble Milena Vočaviec a Lil Andrito Bichu a Pretač słyszymy 12 na dom nabożne wusowanie jeszcze pokio. Mały przewodnik, bo lecze je netko zaso naprzedajn, hesła 2027 są wyszli. Tutaj w szednych hesłach ochranowskie i bratrowskie wosady je za kujże dzień biblijskie rączko, kotryż mnohe serbskie chrześcijanskie słyby przez leto przewodza. Hesło za tutaj nowe udacze je z knii Jezaje, nie boj so, ja sam z tobą, nie odstup, przetoż ja sam twojbo. To jest miastem 2.7.9. udacze, kiedy się ludowe nakładnictwo domowina zromadnie ze serbskim ewangelskim towarstwem rozjawiło.

Ljubi słuchawia doma przy radiu. Kraj tysac chatów menuje niekoci naszą domiznu. Cudze napadnie nasze domizny po grunie tak soła siatych krzyżów. Możemy nasz kraj też kraj tysac krzyżów menować. Przed niedzie 50 letami je mulo Mikłosz Kokla ze Sernan Boże Matry naszej domizny wopytał a ich stawizny w katolskim posole wopisał. Trudla Połączowa Alfons Koring staje przed letami započowej wulki dziel tutych krzyżów filmować a przedstawić. Jutze, dnia 14. septembra, svieči cirkej svedin povješenja svjato kšiža. Mač kežora Konstantina, svjata Helena, je po svojeg čence vopetova mestna z našej viru vusko zjazane. Pritem je namakova kšiš Jezusove v Jeruzaleme. Na 14. septembru su tutun kšiš ljudi pokazali i un povješili. Tež, když je kšiš najznačiše znamja za kšešćansku viru, ne je vun to, vod je všeho z počatka bil. Prvni kšeščenjo uživahu mesto skšižovanoho Kristusa v obraz dobroho pastorja.

0: Poi.
1: Yeah. No don krótko, dona po jednej. A z tym bieto nasze honio samskie wysyłanie dżęca 13. septembra. Tu przyzamknie są no don delno-samski program redakcje RBB z Kočebusa, samski rozwoz z Budyżina, sojuce rano pieczych, zasa przyzewi. Ja sam Matejcesz, a przyjęłam szym Janu Niedzielu.

0: wuknie smyszak szulske geziny.
1: Pytakem, w prydne geżinie, bużoszo uknusz, kak mężoszo czachem mejstrowasz, przewinusz. W drugiej geżinie se zabieram z wytwardowaniem szewa. W dejszo przecej nasy gledasz, w dejszo cysty bysz. Jo, a w trzeciej geżinie, pejże w ze żywienie, co mężoszo jest a pisz.
0: Przy słowie ze żywienie na staniu pićku nie miera. Przez krzomu swoje jebryle gleda ceptar na ukniku, a se przasza.
1: No, z co wy objadne?
2: Jo,
0: knie smyszak. A jużo zachopio ceptar z udzbu. Wen pokażo myszki na dwa głownej trzacha. No, wiesz co, ketary to stej? Prydny su pas licki, małze falen. Wen rozjasnijo, aż nie smieju mysze takie pas licki na żaden part dotyknuć. Teke gaszlarzy w nich najsłodniejszy tuk albo najtucniejszy twarożk.
1: A ten drugi czach su kecki.
0: Nien to daje szykne myszki w szuli zwucować. Pedla krycki su niekotare zierki psigetowane. Na komando daje se myszki marsnie do nich zapozieś, se chować. Pechylce nie dajo ceptar więcej żaden komando, ale dajo jaden głosny zuk. Ten zuk jo sygnal, aż maju se myszki chować. A to zwucuju weni nie to zas, a zas. Druga geżina na temu, wetwardowanie sieła, nijo taka dujka, a kota prydna. Hoł zwucuju myszki ukniki, kak maju swej keżuczk cysty ziarżaś, a se swoje nożki wetwardowaś. Toś ta geżina se myszkam uknikam tak prawie nie spodoba.
3: Och, ja se rad nie myją.
4: Och, wiesz, szaruszka, nie takie wszojano, liec mam nieryśnej ruce a nozy.
0: Myszki ukniki su jasołe, a koklinka k psiestałce.
1: Nintu w trzeciej geżinie mężoszo szake jese opytasz.
0: Jano derje, dokulasz niesu se myszki nic na pejedang sobu psiniasli. Agaż skęcnie z węki ktoś tej godzinie zadzwonił, sejdzie myszki ukniki na zieje połne na swoich miestnach. Mimo knieza myszaka, jo nie to chyszci jadna dalszna ceptarka w rydowni. Jo to tłusta, psijasielna knieni tuścina.
5: Zisi, ho widzisz co rośliny, kateraż su wielgin strowy. Czawy, semuszka, a lesne płody.
0: Na jadnom dalsznym talariu laże samo urzęce a insekty. Szykne ukniki narskie słuchaju, a niemiernie cakaju na to jadno sadu.
5: A nie to śmiejesz, a szykno opytasz.
2: O, prima, skęcnie jo tak daleko.
0: Myszki siskaju, a starkaju. A koprydny talar na zemiu padnio, se gniwak nie smyszak, ten ceptar.
1: Szykne zasej namiestna.
0: Malsnie żenu myszki sletk. Weni wiezie, aż knie smyszak nie żortujo, gaż se wę gniwa. Nie to smiejo jadna myszka za drugeju do prytka psiś, a opytaś. Głosne mlacanie. Pekażo, aż myszkam derje słozi. Marsnie jo szykno zjezione, a myszki sejzie zasej piekne na swoich miestnach.
1: Se wie, dostaniesz o domacny narok. Widzę, co my swucowasz, gniezka twarisz. Przeszeszo se, aż ich stajesz ich, mamu anana, co za to trybaszo. Napiszo to przosem do swoich zeszyków. A nie to jo kręca żinca, pytakem aż do wiczego, a przyszczo daje domoj.
0: To jo był prydny szulski dzień w myszecej szuli, a myszki miazy nimi szeruszka, małuszka, a pudlaszk su jasołe, aż su telik nowego nauknuli.
6: Widzicie, zmieniamy zasej dzisiaj z pestoro programy, a lubię dzisiaj albo peglidniszo z waszymi starszymi na nasz internetowy blog www.rbb-online.de/zorben. Tam namakajosz jeszcze więcej rydnych czojenków w saskiej rydce.

Putzin sam wird tog boma buk, tog roni aż aktesu so nasedlili, suho rosli buki, ako wysypność. No, te treba ju takie wysypne umienienia, ale ta cewa okolina, znasz, su to jano dube buli, albo co ja wiem, albo chojce takie tęcas, aż kroki, ale te buki supen ten zakład buli, aż butzin, jo tam je butzin, krydnu.

ścieżka po żywiznie wiezie nas dalej około Gerskiego Jazora. Miazy zaupytniamy śledy bobrów. Takie weni są o wielkiej przyrodzie derjecują. Bobry są żywe we wednej krainie. Weni są gryzarie, tak starcujemy przy jazorie na obgryzane sztomy młodych puków, pesierpinu albo hejcu, ketareż są bobry do tego puścili. Na sztomach są widzieć śliry kusania a wycisnionych zubów. Bomy zasi ubijają a są dalej żywe.

dalej ducy pesperom je brioga, przyziomy na miestno, zioż mamy riedny, szeroki ugled na gerski jazor. Ou meżomy wetpecnuś na łauce, a perzyłaś tu gnujucu krajinu. Na wezie kwitu utki z wielkimi snieg białymi, a pupajce z mniejszymi, żółtymi, kulałatymi kwisienkami. Najrednie uglidają w maju a juniu, ale zwiaseliu drogowario samo aż do septembera, nieżli okwitu.

Be zwierzętach a roślinach, które ustupują w takim bagnitym regionie, informują rednie ugotowane tofle z wielkimi obrazami. Takie żorały ourat siedają, a już na wspomniony Bogu Łyżycki z kulałatymi, lipatymi opienami są nieco kradu wesebnego. Aby przeżywili w chudej bagnowej wezie, su uwili przeklapanu strategiju. Weni przywabiają małe insekty, ketareż ksie wedli zaś z nich chrapki rosy, a se do nich przylipnu, a te bogołe życki zeżeru.

Bucin. Wioska, kiedy słysza do Czubca, do Lubura za teke. A o ten bucinski bagen, tak są to mojsi żyncagroni, niemskie narece, bucina bagen. A to, że to bagnio, no jo, liduje potem, aż nie ma dość wydy. Przedslednim listotku teke są jednu groblu tworili, są tu wydu kszeli wetrzygnuś, są kszeli ten smogor sztapaś, tak uki uwijaś, każda wydaja mniejsza, a pen aż te mają więcej carobu za zwierzę a tak dalej.

Założba Wildnisstiftung ma wednes stał, usokość wede bagno trajnie nawet zima. Wed lieta 2016 maju monitoring a kontrolirujo kak niska jo spedna weda a kak usoki wierch wede. 2016 a jadnaścio jo była w regionie Wielgin włożna zima a naleto. To jo bagno ju tyło. Petom jo se to pak mieniało. Z casa suchoty 2018 a 19 stał spedne je wedy przecej dalej opadujo. W letoma 2025-26 jo wen kradł niski.

lesu, zawieściwie aż su niega stojali wilczy cało we wezie. Jo było tak wiele wedy, aż bo mniej su megali rość. Miastem jo se zwierchna weda do całego zgubiła. Niamyżoż ju więcej widzieć. A nięto roście ołu zasy wiele młodych pomków.

Wielera kostcz biotopu luboraskie gali z mężnią mogim, druży nam żywieński rum, niega moksza bagnita, płonina, jose pak biechu stolejszą zmieniła, wesebnie w slednych letach szarpi krajna suchotetla. Sebastian Jelikowski-Winkla, ja wam przedstawię luboraską gali skromatnie z rozkrajnianskima partner Joma Sofii Büchner a Jens Martin, no was čo, až môžeš vet letosacku R-kódom drogovaš přes krajinu teke vet dojnosherskej rice. Jo, to jo, ten živiete žil našeje série ke úžeským vedam.

No, są wam ten tydzień już o muskele bolili, aż ja pończ, co sobą sportowali przy naszej muzyce tydzienia. Home fitness, jo tema, a takie nieco cenimy przeredko, nicka. Gadem ja jeszcze sportowaś, nie mam czas, tak mię się, że muszę przyjadać, znasz wam tego. Zawsze wam ja to laśko, samo małe zwucowania pomagają, gaś zuby ryszysz, na przykład opytaj na jadnej nocy balansirowaś, gaś telefonirujesz, pogibuj se we bydliniu, gaś oglądajesz przyjrce raz magazyn Łużyca, zagibnuj po raz do kaliny, prydk obrazu, co go dla nic, a wiesz co, to możemy na to takie cenić. Te kalena zagibnuš nimski kni bojgen. Ja by gronil žasiš razu, pon krotku pšestogu, pon zasi a to šikno pieš razu. Chtoci mi sobu.

A my gledamy jeszcze na wyczesie program. Do nowego tygodnia was przewozuje moja kolegina Ania Kochac-Szwarcowa. My zespominamy, co ważne, co się stało przy głównej skromadzinie domowinskiej Župy Dolna Łużyca. My gratulujemy zasłużonemu muzykowemu producentu k Bostaku a pijedamy z udawarku nowej serskiej antologii. Słyszymy się wyczesie zase aż to pan ojobu za was Gregor Klim.